0: Znani hiti. Radio City.
1: Mam en hitič, glej, lepo slišem.
2: Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
3: Daj, no.
2: Mala. Da naredimo za...
3: Morje.
2: Veš, kak veš?
3: Mala.
2: Jo. Okay. I love you, babe.